0: Hermana Lubosć. Milena Wočerec spěłaše do rania. No a kotre stučki może dźensa Katka Pypelec spěłać do rania?
1: Do rania. Haj, stučki wo za lonowej hućbie dźensa za was mamy, ale te wam nie spěłam ja. Skieres se man Heduška, dźens niższym kreszczędze za hižo 10 mięczyno zonicze wiac. Wotem dźensa możecie też nietko na kóżdy pat hižo, a to haczo niekak na po sedmich ladać do miesaczka. Kiba do wjezdu, nową osobitą drużynę wjezdu są się odkryli, oni pojadą nam dżęcami odczyn węk wjace, a no haj, to sme minionych dniach dożywili, zosu so szerili informacje po kanalach w socjalnych syczach, bo no haj, pozdatne mużu, kocyż tam dzieci wuja za nimi lada, dodrę tak niebie. Jak to jest ze szerinjom nieprowanych informacjów? O tym zmieje Klement Schmidt za nas nadrobniejsze informacje.
0: A ja dodam jeszcze aktualny czas. Sedem minut po pieczysie. Dobre ranie.

0: Najmniejsza, no ja tak z mojej skatku pyplec dżęca tu stańczy zwoża też z wami. Jedo lochka a elegantna hudźba a woriwa w osobie nostalgiske wutroby mienujce tak mienowana zalonowa hudźba. Serbska komona filharmonia tajku dżęca wieczo na budyskim tohoszczu przedstajil, ale što so za zaprzyjeczą poprawą koła, a mamy też serbsku zalonową hudźbu. Seman Heduszka w temie rzeczy.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: We dźejat na tym letstotku, jako orkestralna hudźba dżin a bole z kralowskich a wyższych dworu do siedmego dnia tołożnosće przyjdzie, mieje hudźba dale a bole zabawieć, a tyś raz przypodla bieżeć. Tak nasta zalongowa hudźba, kotruż rajachu we kofejoniach, hotelach abo przy wieczornej zabawie. Wona dobieše so atmosfére hođeć a rejovanju ponuvać, přiušem pak naročna vostać. Typiske su lohke melodije bez vulkeho dramatiskeho vjerška, ve stilach kež Valčik a Polka.

0: Hač je to woprawdźe dokładnie po originalnym stilu, štó wě. Na kóždy pad pak je to zajmawy eksperiment.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Sima Nieduszka i nam przedstawił salonową hudźbu, a je tyś raz poladał, hać tajku w Serbach tyś z tyba mamy dżęca wieczor zaklinczy salonowa hudźba minulce. Na budyskim wonym to hoszczu prezentuje ju serbska komona Filharmonia. Znacz tam tyś tun jednu albo tamnu serbsku melodiju wusłyszymy. Cyle tak poważniu salonowie hudźbę. Sie mädchen ein paar Bädel, knasch ist. Der ist Lindneritz, drohde so brei. So ist es mehr, Sarah, no. Aber wotsch, zes, demut, ne.

Zastanę smy so czera wieczor hižo widzeli w MDR Telewizji, szako smy ze z MDR Zarodu z naszym wustowaniem popuczu na tak mianowanie licznej turie. A czera pobychmy ze swym teamom, a nadziejom netyż z wami przy wobrazowce w Eggenstecze. To je no trochu dale hacz Magdeburg. A tam sym pobyła pola jednoho młodego, młodszego muża we Zarodzie, a sym so dziwała tam w Magdeburgskiej Bördzie. No i to smy też samo sobie w szuli wukli, jaka dobra pers tam je. A on mi jeszcze taki krasny kryn na zarodzie stejo, że już długo tak w takiej krasności jacy widziała nie jestem. No haj poprawem smysły uczyniłoj, żeby się tam trochę kryna sobą zała, ale to nie tylko nie jestem czyniła, przecież czego dla? No haj my też jako nie mamy jeszcze żaden miesiąc z R. Potekim, sem jeszcze nitko jemu prajwa, so tam 3-4 dny, a do septembra doczakam, a potom si tam pojedu po czerstwy kryn. Dajka z Boha, nic jenoś jena roslina, ale taka prawa cała riadka, dajka niż to się tyś widziała nisem. Wasza mięczyno do na poszeszczych, dobre ranie przyje Sapski Rozwoz.

na jewišću Michael Patrick Kelly. No hej, a prawi do Niemieckim rozwosu. Stoś mam ja za jara hodne 4 minuty do cywilki na 6. Pan Šanc Kopario Športovce proša na redžensku akciju, a to juce od 9. při športnišću, a dále redži so tež, a stano mače tam při úznych, abo tež v Vojerecach samr bytliče. Hoj, voj, rumuje, ryka juce redženska akcija tam po cilu měsče, tam možeče votrania po měsče hič a tam cilu čapot zbierać. Knappenmen, to je športowe wubiedżowanie, to wiesce przy Cijżonianskim jezoru Jutze a Niedzielu, a dżęca maja tam nowostku mienuć Charity Run, po takim pomocny bie za dobry skutk po cioch dołhoszczach, tam mienuć potem, zosu tam športowcy biehali pieniądze zbieraja za dobry skutk. W Kolniecach tam swiecza DSF Party, dżęca wiecza pądże los, a jutrze jeszcze raz je tam możność swieczenia na towarstwowym dworze. Niesłaczanskie muzejowe towarstwo przeproszuje niedzielu, minut od poszipodnia jednej wutrobnie na dzień muzeja, a to ze srymyslniskimi wikami. Krosczanscy muzykancza tam też zahudza, Moda rybaki, modern dance tam budża podla, a so też przedstaja, a wo sobie so też wesela na was jako wopyt. Potem polatamy też jeszcze raz do Budyszina, tam zmienia przez cały koniec tygodnia Staromieszczanski Festiwal. A Szyman Hieduszka je nam też już o tym powiedział, że zmienia czy ta możność słuchać dżęsa na tak mianowaną zalonową huczbę, gdyż so na wolnym dochoszczu zaraje pod hesłem woda w umiejstwo swietło. Dwie mięczynie, potem je cibilki na 6. Dobre ranie przyje serbski rozwoz.

Nichto Googlewatch. To ryka dźensiši dźeń zoraz. Za ničim w syči so woboniš spěšnje zapodaty wuplunu pytanske maszyny, kajš na przykład Google, Big Abotež, DuckDuckGo. Tysace informacje wo pytanskej temie. Na čele takich stronach jebi so miestem tež wotmowa, kotraž je ze spomocu KI, po takim kumštneje inteligence nastawa zdziela to tež hižo honioserbs funguje, kaž pola Google. Zopak su wotmowy zdziela rasistiske na to skedźbnia wužiwario runie wysyči pod hesłom sim sam w Rumie z Iranianom albo z Pakistanianom pola KI minucy pokiju. Twoja wiestota a derymyczy z tej nitko cyle ważnej. Czujesz li so niewiesty albo samoworożeny? Wol nuzowe cisło jen nula. Zapodasz li samsne hesło, ale zosy na przykład z Serbom w Rumie, przyjdzie miesto toho wotmowa KI, wynieście w niewiestej sytuacji, ale dzielicie się swój czas ze członą narodnie mniejszyny. Podobnie je to też pola Brytów, Czechów a Polaków. Koncern Google je miestem reagował, a zdzieli, że nie miało so tole stać, a... Zo, tyś na tym dziwajam.

Kaž na letni snie, we wočo maj pak, to dźilenje bije, što njet hišće płakaš, gdzie zabyła sy. Za lubosć so minje, gdyż sejbić na sy. Gdyż lubosć na jumryje, strach w obliha mije, wszak nie pomha na maj, tejś zamielcze mnie. Twój posmiuk tun spi, so zubiu mi je. Ja nie czekam wiac, na wotu czy nie.

0: Ach, ja sem wjesoła, zo była swiet po 5 minutinu do 60.
1: Nabožne słowo.
2: Madźenca Hanna Wjacokowa ze Swotrowa.
3: Zwiazujemy dziwy husto z niečim neušednym, z wuhajenjom, nevočakowanym wobrotom, abo niečim, štož našemu wujasnjenju so wuvinje. Tola snana započina so dziwu hižo tam, gdzie spoznajemy, co jest svět větší, hač naša věda vo ním. Svjaty Hauštyn, jeden z najwuznamniejszych cyrkwinskich wódców, mieše wosebity wid na wieru a rozumnosć. Wun nie widzieše žaden przeciuk w tym, wierić a z dobą prašenia stajeć. Nasz rozum smie pytać, prówać, runie w tym może dziw leżeć. Nic na kóźe patu tym, co przyroda swoje prawidła zubi, ale w tym, co spoznajemy, nie znajemy, tu te prawidła dawno hiszcze dospunie. Tak pisze Hauštyn, dziw nie stawa so przeciwo przyrodzie, ale przeciwo naszej wiedzie wo przyrodzie. Snano je to dobre przeproszenie za tutun dzień. Wotorjene wostać za niewoczekowane. Nic spieszne riec, to nie może być, ale so też raz praszeć, što poprawom w oprawdzie wiem, a dzie mu hiszcze wiace być, hać dotal spoznaju. Przetoż wiera nie woznamienia snano na wszystkie praszenia w odmowu mieć. Wiera woznamienia domu dowierzeć, co nie są nasze praszenia wiecze, hać bo.
2: Dobre, Hanna Wjacokowa ze Swotrowa. Wy na dokoła zamówitości niebyczanskie wasady.

0: 10 minčinow po 6. Někotre powěsće rozpřestrěwaja so spěšnišo, kaž wojen, tak tyle dny tež e-mailka ze Serbskej zakładnej šule we Worklecach, kotraž bě za starších šulerjow a šulakow postajena. W e-mailce warno vaše navodnistwo kubłanišća před mužom, kiž je dźěći prawdopodobnje wobkedźbował a narěčał. Janik Wočer a je so ze snaležnosću nadrobnišo zabirał. Janiko, što je so z cyła stało?
1: Sme ze šulu telefonovali a potom rikaše, zo je mač nešto podladne wobkedźbowała a šulu na to skedźbniwa. Pola miłoćic je menice pozdatne šofer auta dźěći wobkedźbował a narěčał. A zo je policija informowana. Šulske wjednistwo so na to tuž rozsudzi staršich o tym informować. A tu sme při e-mailce, w kotrych so jezdźidło a šofer prawie konkretnie wopisuje taj, a tež autowa značka so menuje. Staršich w pismie namówia w obrazy jezdźidła činić a policji posłać. A tale e-mailka je, kaž so to tež nowoserbscy praje, viralnie šła, po takim so nemožnie wiele razu dźěliła.
0: Nie są wobkedźbowania najpierw niżto za policją?
1: Cele prawe, tak prawi to też wobydlarski policjant Andrzej Kober.
2: Prawe pucze na kuzy pat najpierw na policję zwonić, no, to jest sobie tutem padzie tej stało.
0: Po takim najpierw raz niczo wopak, abo?
1: Haj, a nie. Policja by informowana, a zo šula starších informuje, je tež jasne, wszako wiemy, zo surunie starší nastupajo tajkule temu, kietro čučive. Problem skere je, kotre informacije je šula staršim dała, tak policist Kober.
2: Wiesamo, že šula tež staršim veste vece žděliť, ale do tajke žděleňky žane opisania nekajke osoby abo žane značky od nekako auta abo nekajke druhe detaile nesmieja so širić.
0: A je da policija podladnog muža potom tež namakova?
1: Haj, ište samsne večer by pat rozrisane tak policist Kober. Kaj so vukopa je potrichene šofer nadawk za plestrovanske dživa ve regione miu. V staršiske e-mailce opisane jezdžidło je jeho službne auto, rekne nam rečnica Zorelskeje policije. Muž ne je žane dziči narečal a zastojnikam je un rek, zo ma strach. Šako je pošem zdaču vele ľudži e-mailki ze šule dla foto vo nim abo auče činivo.
0: To pak môžeš voprodžiť tiež strach dostať, že so bez príčiny do vizíra policie dostaneš a šo so ako opačný alarm potom v ústaj.
1: Haj, rečnica policie povedaše vo hojntve za korytami a je e-mailku šule tiež kritizovala. Bláde a opačnosť, že sú strach a nevestosť zbudili a ona tuž prosi, tajke povestče nic bez prúvania širič abo dales posredkovač, hižo to je neskutk a môže so kostač.
0: Až to šula netko k tomu šemu praj?
1: Najprej raz je staršim dalšu e-mailku poslova, v kotriž šitko jako nevierne opisuje, s dobom je starší za znemrnenie vo vodače prosova. A jako vúčbu ze všeho to chce viednictvo šule přichodne v tajkých náležnosťach račo najprej ešte raz policiu rečeč a pat prúhovač predáč informácie dále z čele. Skúbanišťa pak tiež rika, zo račo junu viac varnuja, predáč sa voprode nešto stane.
0: E-mailka v Okličanskej zakladnej šule je so teledne v tojšto nemira postarala vútrobný džak Janiko za informácie.

0: nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie
2: na naszym twarniszczu.
3: Na bok! Na bok! Cieszne rjady przyjedu.
4: Der, der, nakładne auto. Przyjedziesz u nie we pałem w okomiku.
5: Dostanie blidania dżęca nowu cichu.
3: Szo je hiżo przyrezane, a wurezane mieszała. Rjady dobia so jenoś jeszcze romadzie suwać a skrócić.
4: Dere, so smija we wsy burze nowu blidaniu.
5: Čo dla, bagoro?
4: No, potom moža se ľudžo nové stolce a blída tvarič dať.
3: A okna a dúrie tež. Pomhajtaj mi raz při odkvadovaniu.
4: Oh, takhle, posledný jar, jada.
5: Aj, a celé za cichu tu tež jižo sú. Poprawom tu wszystko jest, toż za blidaniu trzeba ja.
4: Oj, gdyż będzie cicha gotowa, musisz estrych lecz, Miszowa. Potem zmyja wony też gotowe szpundowanie.
3: Ale bucz, smy kitro rozjeżdżili.
4: Bucz ponowić będzie przychod na kroczel. Jenoś dziere zapłata, czy treto sać nie będzie.
3: O, dostanie wu nowy asfalt?
5: Taki prawy, nowy, smerdżaty asfalt? Z tajkej walcu, kiż asfalt zruna?
4: No wiesz, Miszowa.
5: To coś przeco jeszcze raz dożywić. Nie możemy tu ostać, do niż walca nie przyjedzie.
4: A czego dla nic? Moje przychodne nadawki je... Zo stary puć dospołnie rozdziewa.
3: Mam ja nieżto odwozyć?
4: Oj, to by mi wulka pomoc była. Potem sem spieśniśo gotowy.
5: Ja możu przy nakładowaniu pomoc. Szkoda, zo nie mamy kuzłaski ki, kiż puć prostsze łapnowi.
4: Ale potem nie by asfaltową walcu dożywiła Miszowa.
5: Masz prawie. Potajkim?
3: Do dziewa. Wobnowimy pucz.

0: puća žel. Za jun takle złotoramy.
1: Nětko pak přestaj měšova.
2: Won budže vesove, za jun wobnowime. Takle by so auto skoncować mowo, gdyż do wulkeje dziry zajedzie.
1: Buj, nakwaduj mi złotohany stary asfalt.
2: A potom mi pomaż, za puć za co zrunamy.
0: A potom przywiezu nowy.

0: 5 minuty na pusetmich.
1: Policja z G.
0: Srjedu są zastojnice na aż 4 w osobie na wużywanie handiju za wodzidwom kiczbuali, by to na czarje mies Zorilcom a Budyszinom, wodecze nie mies Budyszinom a Drezdżanami. Wużywanie szmuratku za wodzidwom je wiezo zakazane, dwie szoferu są przyjuszem lepili, szoferaj buszczaj intensywnie pouczenaj, zdobom cuda pokuta 100 euro a dybk we Flensburgu. Wczera zahe rano leżach ustotel nieznatie przyczyny wiacere wiecze dżile rozłamanego betona na jezdni B106 posta pola Burka. Znamieńcza ci jezdźdwa po tutych zaczukach jedziechu nastatuj świecna szkoda we wysokości niedzie 2,5 euro.

0: Wie. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
1: Jace hat 4 lita hižo zmožnja webowy teleskop tajki dokładny dola do swietniszcza kaj ženje do toho a zaso z nowymi dopoznaczemi przekwapia. Nietko augustce astronomojo a fizikarki z USA zaso wo odkryciu pisaja, kotrež bez tutého silného teleskopa možne było nieby a kotrež człowieczu przedstawu użaduje. Oni pytachu za osobie starymi galaksijemi, kotrež nastachu krótko po nastaču swietniszcza. Przy tym napadnichu im červjene dybki na teleskopowych obrazach, kotrež nemožachu prawie zariadować. Tohodla su so zajšwych letach z jednym tajkim nadrobnie zabierali. Poprawom su tajke červjene dybki pokazki na kosmiski proch, przy przepytowaniu pak zwieścichu, zo nie jedna sobo proch, ale kosmiski płun, mienujcy łodzik. Tun pak so hewak na červjen nesvieči a za wjezdu, kotra šak z łodzika w obstyji, je červjene dybk přesvietły. Za cywu galaksiju je červjene dybk porno tomu zaso přemały. Kajž to tyž wjerčachu, šelke fakty rečachu za wjezdu, tam ne přečiło tajki. Tohodla su fachowcy a fachowcze potom nimale milion šelkich modelov z rozdzielnymi umienjenjemi a parametrami zimulovali, zo bychu teoretiske wusledki z tym přirunovali, štož s teleskopom widžachu a mierjachu. Při tym so ukopa zo 20 let stary teoretiski koncept, kotrež so dotališče ženje wobkedžbuo w niebie najlepe rozkładže, što tam widžachu. Je to idea hoborskich wjezdov z čornej džiru središčů, jenžesce Black Hole Star. A one wobkedžbovane červjene dybkje prýni kandidat za tajku wjezdu. Ju opisuja astronomojo a astronomki takle. Centrum je silnje prudžaca čorna džira, kotraž je nedže tak češka kaj 100 000 słońcov. A ju obdava łodzikowa atmosféra, kotraž je tak husta kajž wonkowne wrošty słońca, a kotraž ma tajki hoborski rozmach kajž na cywy słońčny system. A to šo je 100 miliardov razov tak svietło kajž normálna wjezda.
0: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: No przecież mieczyn węg za nas. Czasacz mieć nowo na posedmych.

Zimińczyny. Do cwilki na sedom. Na stoda, czy tam w mieście czynia wielkie praszenia, a stu te praszenia chce dża wotmowić menujce z premieru, a prynim nowostnikom domowiny. Domowina ma wotnitka tak mienowany wokolnik newsletter Modzina Prajczera. Je prynie wudacze wyszło, kajż z domowinskiego zariada reka chce dża ze z newsletterom dolady do swojego politiskiego dzieła dać na aktualny wujicza, kajż też ważne temy zladować miezdrujm, chce domowina też o bieżnych aktivitach, politycznych rozmowach albo stejściach informować. Dysadys zladuje we wokolniku też rucza na ważne terminy albo wosobite zetkania. Wukadzecz ma wokolnik kujś de sztwocz leta.

Staroměšćanski festiwal wita do Budyšina, zaklinči tam dźensa wosebje salonowa hudźba na wódom tohošću pod hesłom woda, wumjóstwo a světło. Serbska filharmonia tam zahudźi. Potom poladamy do jutřišej kulturnej zahrody. Skupina Jank a Hanka wieczor na powosmich ustupi. Z tym so też letuša sezona w kulturnej zahrodzie zakończy. Potom poladamy do Njeswači dwa za jutřišim zmiatam. Posebity svědčin, tak moa to rec, towarstwo, Njeswačanske muzejowe towarstwo przeprosy na przykład od Bożipodnia Jenny na Jane Muzeja ze schrymelsyniskimi wikami a kruszczanskimi muzykantami, kiedyś tam zahudza. Do konieca swiecza DSF Party dżęca wieczor pądzielos, a jutrze jeszcze raz możność swiecenia zmija na towarstwowym dworie. Ja z to ukażam, co je to potom skierie modzina. Nukstok wita dżęca a jutrze do nuklicy dżęca od wieczora sedmich, potom jutrze na dopunisze piwo, a potom pądzie na wieczor pieczych dale. K tomu zdaje też tu pola nas najdomniejsze, dokładniejsze informacje. A panczance kopario, sportuce, proszę na rydzinsku akcję jutrze do południa w dziewięćych przy sportniszczu. No i aż tuż horizon jest dziwajce toho też za sport, k sobu sportowaniu. Tak mianowany knapmen je jutrze niedzielu przy Cižonjanskim jezoru a dženca maja tam novostku menujce zo za dobry skutk so vubedžuja tak menovane Charity Run. Tam dženca na cioch do hosčach peniaze zbiraja za dobry skutk. Jednače menšinu do sedemich dobranie prije serbski rozvoz Štefani Klosec spiva.

0: Chcemy czmienić nowe dosydymy się, to poranie przyjesawski rozwoz Katka Pyple ciekemni do studia przyszła, przetoż ma nowe informacje. Mustwo u 22 Wiktorie Wokecy poda so czera do Prahi, ale to nic za 40 wulet, ale za wosybity turnier, Katka.
1: Wosom rajariowanie jest su, a są so czera tak rec napucz podali popudniu wieczor na turnier Prag Volleyball Games. Je to mjezynarodny turnier młodych volleyballistów od dżensniejszego hacz do niedzielę z raje. Wiktoria Woklecy z U22 mustwem je tak recy w najstarszej kategorii. Dżensa raja Wokleczanscy na tom ci partie, a wy nie trzeba czy ani doprajeć, zabórcie się tutaj w obladać muli. Cyle, kajż młodzina tak je, streamuje so szitko live w internecie, a to gieczbu na platformie Twitch. Maja Woklečenjo tež swiski kanal zarunje to z mienom SV Viktoria Rekelwitz 2019. Link k tutej platformie, a tež na tom kich kanali namakače weza tež na socjalnych sićach Viktoria Woklecy. Dženca Raja, to môžeće si iža raz pomiatkovač, na pojednačich 10 menšinu dojeni a 10 menšinu pocioch. A to Raja je přečo mústvam London Vanguards Tornado Adliswil ze Švice a tež přečo českému mústvu Prosek. Jutce potom Raja přečo mústvu z Rade Bojla a mústvu Nova z Rakuskeje. Včera večer sú si hišče vulku pizzu sú očeč dali, kaj sú na Instagrame dželili a dženca do podňa dženit k pónie energie los mústvo Viktorie Woklice je potekým dele dny hač do nedžele budla na Prag Volleyball Games.
0: A ja si myslím, že dneska po podniu na večer ešte ďalšia pizza si dali, že by na pojednačich, džesač dojený a džesač pocioch nastupič. No hej, palce tvočíme a na Twitch ladáme.

mir tež slowkowy čas a naješće so woprawdźe modrofijankowe pwody. Najdokaž maja tuž to vitaminowe, sebi kalcium a cink, tež na przykład magnezium, vitaminy môžu tež naličić A, E abo B, potajkim. Jara, nic jenož dobry pwod, ale tež strowy pwod. Česnač, posyte mich.

0: hač je to woprawdźe dokładnje po originalnym stilu, štó wě. Na kóždy pad pak je to zajmawy eksperiment.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Sama Heduška je nam przedstawił za nową hudźbu, a je też raz poladał, hač štajkowy sabach z cywa mamy. Dujmy, że nie pobiedl k nam osobom.

0: 10 do napo 8 je, a to je čas za osobite zbožopřeća. Menujcy we Wotrowie sveći dženca Tobias Škoda, 40. narodnina. A tuž rěka Božo Masavského rozvosa, chceme jemu gratulować a přijeme bohate Bože žonowanie, krutu strubotu, wieselo při dziewach, nastatoku a dosć mirnych wokomiku, zoby se šo nadziewane tyž lubić tačmu, to je cyle ważne. To przyja z wutroby, a dziakuje somandzieska Lucia, a dzieci Hanka, Franz a Jan. No haj, Ada, što da so tule stała?
1: Dzięc je papa wulki star, dokryś je w jubila. Przed pilny, czyłowy, a żotnie. A tak nasi słyby krasne doma na picze. Wiele sme jiżo o tebe nauknęli. A z tobą tu iż to uspytać smyli. Hacz ryta szach. Ruko stuja figury przy akrobacice.
2: Abo jako żubokre nosi kopańce. Z tobą kuszywać je wyzawulkotne. Ale szowo ty by maszerować, ta cię najlepsze.
3: Sprzyjamy ci za przysiąc chłotu, a wiele wesela ze swoich bobriu.
0: Na, niebie to przekwapienka. No haj, a wiezo, przyzamknu so, przyczam dżęca k narodninam starszej Bernadetta Frank, bratraj Klemens Antonius ze swojbu, a przychodnie starszej, a cywa swojba ze serbskich paslic. Potekim, lubi Tobiaso, wam dżęca k 40-nam, no ja to tak praju, szo to najlepsze.

Sie damit schon oben na po was mich hier. Das mit Chera Sakonchili we MDRs Televisie naschu letschnu Turu MDR Garten. Na ja, da je so Chera mit scho potom tisch. Wusta juo, stu ich ma minuze sag. Letu lust, so požadač ze svoje zarodku, abo tisch nidom ze zöbe zarodniske skupinu, tun mo rad lubie signal a cich. Do naše redakcie dač rade bych mit tisch pala was rade. Dorjatko pala dali a nazonili wasze zarodniske zamożności, a tak derje, a też jak dobra nalada, je knieżiwa w minionych cioch tydzieniach w Durinskiej, we Sakskiej, a czera we Saksko-Anhaltskiej, to możecie się na każdy pat też jeszcze raz w mediatece wobladać, albo też jeszcze raz niedzielu do południa na podziewyczyś. Dobra nie przyje serbski rozwoz waszej MDR telewizji samo sobie.

0: Někotre powěsće rozpřestrěwaja so spěšnišo, kaž wojen, tak tyle dny tež e-mailka ze Serbskej zakładnej šule we Worklecach, kotraž bě za staršich šulerjo a šulakow postajena. W e-mailce warno vaše navodnistwo kubłanišća před mužom, kiž je dźěći prawdopodobnje wobkedźbował a narěčał. Janik Wočer a je so ze snaližnosću nadrobnišo zabirał. Janiko, što je so z cyła stało?
1: Sme ze šulu telefonovali a potom rikaše, zo je mač nešto podladne vopkeč buava a šulu na to skečbniva. Pola Miločic je menice pozdatne šofer auta džiči vopkeč buav a narečav. A zo je policija informovana. Šulske vednistvo so na to tuž rozsudži starših votem informovač. A tu sme pši e-mailce, v kotriš so jezdžidvo a šofer prave konkretne vopisuje taj a tež autova značka so menuje. Starších v písme namovia v obrazi jezdžidva činič a policii posvač. A tale e-mailka je, kaž so to tež novosrbsce praji, viralne šva, po takim so nemožne vele razov dželiva.
0: Nesu vopkeč bovanja najprede nešto za policiju?
1: Cele prave, tak praji to tež vobydlarski policist Andrej Kobo.
2: Prawie pójdzie na kuzy pat najpierw na policję dzwonić, no, to ja sobie tutem padzie tej stało.
0: Po takim najpierw raz niczo wopak, abo?
1: Haj, a nie. Policja by informowana, a zo szula starszych informuje, je też jasne, wszako wiemy, zo surunie starszy nastupają tajkule temu, kietro czuciwe. Problem skiery je, kotre informacje je szula starszym dała, tak policyst Kobo.
2: Wiesamo, że szula też starszym wiesz, wiecie, zdzielić, ale do takie zdzielenki żadne opisania, niekajkie osoby, albo żadne znaczki od niekako auta, albo niekajkie drugie detaile nie smieją się szerić.
0: A je ta policja podladną muża potom też namakowa?
1: Haj, jeszcze samsny wieczor by pat rozrysany tak policyst Kobo. Kaj so wukopa je potrzebny szofer nadawk za plestrowanskie dziwa w regionie miał. W starszyskiej e-mailce opisane jezdzidło je jego służbne auto, rekne nam rzecznica Zorelskiej policji. Muż nie je żane dzieci naryczał, a zastojnikam je on rek, zo ma strach. Wszako je po uszym zdaczu wiele ludzi e-mailki ze szule dla foto w nim albo aucie czyniło.
0: To pak możesz w oprodzie też strach dostać, że sobie z przyczyny do wizira policji dostaniesz, a szo so jako wopaczny alarm potom w ustaj.
1: Haj, rzecznica policji powiada się o hojntwie za korytami, a je e-mailku szule też krytyzowała. Blady a wopaczność są strach a niewiestość zbudzili, a ona też prosy, tajke powieście nic bez próbowania szyrić, albo dalej sposredkować, iżo to je nieskutk, a może so kostać.
0: Aż to szula nitko, k tomu szemu praj?
1: Najprede raz je starszym dalszą e-mailku posłowa, w kotryś wszystko jako niewierne opisuje, z dobą je starszy za zniemernienie wowodacze prosiła. A jako wódźbu ze wszego to chce wiednictwo szule przychodnie w takich należnościach raczo najprede jeszcze raz policję ryczeć, a pat próbować predać informacje dalej z ciele. Skubaniścia pak też rika, zo raczo junu wiac warnuje, predać sobą prodzie niszto stanie.
0: E-mailka w Okleczanskiej zakładnej szule jest o tyle dny, bo to już to niemiera postarała. Wutrobny dżak Janiko za informacje.

0: Pjeć minćinow do 8. je.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca hana wjacwałkowa ze słotrowa.
2: Zwiazujemy dziwy husto z niečim neušednym, z wuhajenjom, nevočakowanym wobrotom abo niečim, štož našemu wujasnjenju so wuvinje. Tola snana započina so dziwu hižo tam, gdzie spoznajemy, co jest svět větší, hač naša věda vo nim. Svjata Hauštyn, jeden z najwuznamniejszych cyrkwinskich wódców, mieszy wosobity wid na wieru a rozumność. Wun nie widzieszy żaden przeciwk w tym wierić a z dobą praszenia stajeć. Nasz rozum smy pytać, próbować, runie w tym może dziw leżeć. Nic na kuży patu tym, co przyroda swoje prawidła zubi, ale w tym, co spoznajemy, nie znajemy tute prawidła dawno hiszcze dospunie. Tak pisze Hauštyn, dziw nie stawa so przeciwo przyrodzie, ale przeciwo naszej wiedzie wo przyrodzie. Snano je to dobre przeproszenie za tutun dzień. Wotorjene wostać za niewoczekowane. Nic spieszne riec, to nie może być, ale so też raz praszeć, što poprawom woprawdzie wiem, a dzie mu hiszcze wiace być, hać dotal spoznaju. Przetoż wiera nie woznamienia snano na wszystkie praszenia wotmowu mieć. Wiera woznamienia domu dowierzeć, za niesu nasze praszenia wiecze hać bo.
0: Dobre Hanna Wiacwokowa ze Zwotrowa wynadokła zamówitości niebieczanskie wosady. Dobra, nie przyjemy. 4 minuty do 8 je.

Dymienci nieście potom je biedl kenna, czy wiecz. A ja tunkonce dzienia maja zaso taki prawere mi demi we nuknicy, sym to wam też iżo przypowiedziła w naszych pokiwach. Je kunc augusta z tym zaso czas za nukstok. Kajż iżo loni nic przy skale, ale zaso na kromie sy. Loni szak su troszku pomięczeny festiwal po dwuletnie przestałce pod nowym mienom wozrodzili, a lieca je nietko też zaso mieno nukstok so nauroczyło tola festiwal ma w ostanie. Za każde wieczor je towarstwo Baraka ci skupiny przeprosyła, między drugim z Lipska, z Kamieńca a Zolaca. Wiezo, szo, cyle, twierda hudźba. Jenoś jutce po południu zmieja tam mirniejsze zynki to mienujce Rokotak, po taki Milan Grojlich we Nuknicy w ustupi, a to w cioch. Za niekotroch budzie to hudźba k swaczynie, za niekotroch szkuli też na festiwalu snano hudźba k sniedani. Tak twierdy, kajż we Nuknicy tu we sapskim rozwosu niesmy, ale hard rock tu też możemy mienujce z klasikarium ze swosom dżesatych lat. Skupina Motorhead a Ace of Space. A komuż to nie dosaha, dla może si dżęca wieczorat lubię też do Nuknicy dojeć. Potaj kim. Tu je Motorhead, biedlk, nadziewicz. A nie koło czasu.

0: To bische Remi Demi, ale to tež k tomu słucha dobre ranie. Přeje serbski rozhłos a nětko nahaj, chceme gratulować trochu mjernišo.
1: Přejemy z Božo.

0: Nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie
2: na naszym twarniszczu.
3: Na bok! Na bok! Cieszne rjady przyjedu.
4: Dere, nakładne auto. Przyjedziesz u nie wypałem w okomiku.
5: Dostanie blidania dżęca na ucichu?
3: Co je hiżo przyrezane, a wurezane mieszowa? Rjady drbia so jenoś jeszcze romadzie suwać a skrócić.
4: Dere, so smija we wsy burze nowu blidaniu.
5: Čo dla, bakoro?
4: No potom moža se i ľudžo nové stolce a blída tvarič dať.
3: A vokna a dúrie tež. Pomhajtaj mi raz při odkvadovaniu.
4: Takhle, posledný jar, jada.
5: Haj, a celé za cechu tu tejšižo sú. Poprawom tu wszystko jest, toś za blidaniu trzeba ja.
4: No, ale gdyż będzie cicha gotowa, musisz estrych lecz, Miszowa. Potem zmyja wony też gotowe szpundowanie.
3: Ale bucz, smy kietro rozjeżdżili.
4: Bucz ponowicz będzie przychod na kroczel. Jenoś dziere zapłatać, trzy to sać nie będzie.
3: O, dostanie w nowy asfalt?
5: Taki prawy, nowy, smerdżaty asfalt? Z takiej walcu, kiż asfalt zruna?
4: No wiesz, Miszowa.
5: To coś przeco jeszcze raz dożywić. Nie możemy tu ostać, do niż walca nie przyjedzie.
4: A czego dla nic? Mój przychodny nadawk je... Zo stary buć dospołnie rozdziewa.
3: Mam ja nieżto łotwozyć?
4: Oj, to by mi wulka pomoc była. Potem sam spieśniszo gotowy.
5: Ja możu przy nakładowaniu pomoc. Szkoda, że nie mamy kuzłaski ki, kiż buć prostsze łapnowi.
4: Ale potem nie by asfaltową walcu dożywiła Miszowa.
5: Tomasz prawie. Po takim
3: dodziewa w obnowimy pucz.

0: puća žel. Za jun takle złotoramy.
1: Nětko pak přestaj měšova.
2: Won budzie wesołe, za jun wobnowimy. Takle by sa auto skoncować mało, gdyż do wulkeje dziry zajedzie.
1: Puj, nakwaduj mi złotohany stary asfalt.
2: A potom mi pomaż. So puć, za co zrunamy.
0: A potom przywiezu nowe

0: Na podźiwečiš.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Niemsko-serbske ludowe dźiwadło Budyšinje startuje z wjacerymi projektami do nowej ranje doby. Kaž NSLG včera z nowinski zdźělenku informuje, započnu so z koncom lične přestavky proby za turniju inscenacije Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslově předvidžena. Cukunje je jednače předstajnju planované. Po zimskich prosninach wiedže dźiwadło projekt Domizna z 9. letnikami serbskeho gymnázia dale. Nim wopytaja šulerjo prawidłownje dźiwadło a rozestajeja so w umjusce a sličerce z prašenjom, što Domizna im woznamenja. Emilka ze šule Worklice je so teletne wo tušto nemira postarała. Janek Wučer informuje.
3: W pisme zdźěli wjednistwo kubanišća staršim, zo je pozdatnje nedaloko Miłočic muž z auta dźěći wopkedźbował a narěčał. Z pisarjo podachu tež dokładne wopisani jezdźidła a šofera, kaž tež znački auta. Informowana policja je naležnosć pruhowała a nie je ničo podladne zwěščiła. Zastojnicy tuž warnuja, zo je dale dawanje detajowych wopisanjo osobu a čučivych informacijo bez pruhowania neskutk a může sa kłostać.
2: Šula je sam jestem z dalšej e-mailku pola starších za nemir zamówiła. Kunc leta ma so čornym gumcu Vulka Hala Centruma za automatizowane jezdženje Smart Mobility Lab přepodać. V aktualnym stawie twarskich dživu su čera na letnym přijaču Vojrovského vyššo miestčanosti Torstena Rubana CH informovali. Kletu januarje započina prynja skupina 23 přistajnich ze zarjadowanjom pospytnych připravow a załoža jednačelnju. Doromady su nieče 100 dživowych miestnu planowane. Sledžič cedža v Smart Mobility Lab na automatizowanym jezdženju, letanju a ratostwie. Centrum wopospodarja Drježdžanska techniska univerzita. Za štartvu fazu hač do 2030 přizvoli zjask přes spichovanský program Štark 5,9 milionu euro. Vyši miestčanosta Torsten Ruban C. vúzbjenu vúznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s vokolnymi gminami. Gmina Hamor skorži přečivo vúzamknieniu komuny z turistického zjaska Vúžiska jezorina. Kajž nawoda wónoho zarjada Arjan Lew swobkruči, je gmina zajšwyty dzień skoržbu zorelskému krajnemu sudnistwu zapodała. Sudnistwo ma zwěsčić, zo njewodpowěduje wuzamknenje z turistického zjazka w ustawkam a je z tym nezakonsce. Gmina Hamor chce turistickim zjazku wostać. Budyski krajny rada Udo Wiczas by jako miestopředseda zjazka wuzamknenje přesadził. Wón kritizowaše, zo chce Hamor ze zamierowoho zwiazka Wúžiska jezorina Sakskeje wustupić. Tón je za wuwiće infrastruktury při jezorach zamówity. Turistiski zwiazk porno tomu so wo zwičnjenje stara. We wustokach turistiskeho zwiazka nie je žaden zwisk k zamierowemu zwiazki předwidźany. W Kozacach chce gmina Krosčice dźěl wjesnoho puča zanirować. Při tym ma so wotrjesk do směra na Worklice asfaltirować. Na čerošim posedźenju Krosčanskeje gmejnskeje rady su za to twarski nadawk we wysokosći nimale 90 000 euro přepodali. Twarske dźěła chce rakečanska firma Štole jeszcze lica započeć. To bych upowiesće, kotrež namakače tež na našej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Często wostanie niemale cywy dzień kietro pomroczyny, jenoż dysadys so słońco pokaza, gdyż szwiele nas dżęca woczakuje, a zdziela też silniejsze niewiedra, a to wszystko przy 28 do 30 stopniach. Jutce zmijemy wodnio, respektivnie rano jeszcze deszcz, potem pak wostanie sucho, zmijemy z plakami też tuż do słońca, a to przy temperaturach między 22 a 26 stopniami, niedzielu potem wostanie przeważnie sucho, zmijemy miks ze słońca a mroczylu od punżelesem ma być zaso miniate.
4: Dobry jest budo dżęcnysze horania bez haczeniu.
1: Serbski rozwóz.
4: 4 minuty po napudziewiczych.

0: njedźele so raje, dźensa raja wokličenjo tři partije, a wy nie trebaće, zobyšće pódla byli tak rec, ani hač dobra jeć, ale môžeće, kajž so to za modźinu słuša, tež šitko přes streamingo portal sčehovač, streamuja mjenujcy přes Twitch na swójskim kanalu z mjenom SV Viktoria Rekelwitz 2019. Linky tutemu Twitch kanali namakacie na socjalnych sieciach Viktoria Worklicy, a zobyście też widzieli, gdy macie tam zaszaltować, je to dżęca na pojednaczych, potem jeszcze raz 10 mięczynu do jeni, a potem jeszcze raz 10 mięczynu pod zjuch. A to raja przeciwo mnóstwem London Vanguards, pod jakim z Londona, Tornado Adli Swil ze Szwicy, a czeskie mnóstwo Prosek. Jutce potem raja przeciwo mnóstwu z Radebeula a mnóstwu Nowa z Rakuskie. Wczera wieczor su si jeszcze gajstu na Instagramie dzielili wulku pizzu swotycz dali. A dżęca, nietko zawieszcze stroła snedajn, żeby chłopone energie startować mogli za 2 godziny. Dzielus za Wiktorio Woklece, tłuczymy im palce.
1: Ja by im namitowała trydelnik.
0: To dobre.
1: A jeszcze dalej z nuteliczku, pupeliczku. 8 po napodziewiecich.
2: Brajcie chory mi, brajcie, co są na nas przywali. Brajcie chory mi, co nasz krybiet udzierzi.

Poladamy jeszcze raz do serwisa, do dźensnišeho dnia, tak započnjemy. Staroměšćanski festiwal zaso wabi, a to ze swosebitej hudźbu dźensa, ze zelonowej hudźbu na wólnym tohošću, potesłom woda, wumjóstwo a swietło, Serbska filharmonia tam zahudźi na przykład. Wojerowska hudźbna šula prosi zajmcu na dzień w otorenych duri, w ot dwimaj hacz do pieczyś. Potom Niesvačanske muzejowe towarstwo przeproszuje niedzielu 13 godzinach utrobnie na dzień muzeja ze sremyselniskimi wikami a kroszczanskimi muzykantami. Koniec svieča DSF party, dženca večo ponže los a juce išče je dalša možnosť svečenja na tovarstvovem dvorje. Potom sče prošeni na redženskú akciu, pančanske kopario športovce proša juce od dževečech pri sportnišču ponže nos, tiež si rukajce sobu zač a štušie s na nove vojareca v doma, abo ma tam přivuznech a přečelo, tam je tiež rumovanska akcja Hoj Voj rumuje a redzi, tam możecie so też przez cały dzień na tym wobdzielić. Hoj, abo Nukstok, smymy hiżo ryczeli, Nukstok wita dżęca jutce, smy samo dżęca też hiżo tytuł zarali, cyle pod hesłom Nukstoka Motorhead je zaklinčal dženca, 19 hodinach, jutce do podniše pivko, od 1 a večer potom od 5 so dale svečí.

0: zmorša budže.
1: Pěč minčinu dočivečeš.
2: Nábožne słowo.
1: Mačenca Hana Vjacvokova ze Svotrova.
3: Zwiazujemy dziwy husto z niečim nieuśrednym, z wuhajeniom, niewoczekowanym wobrotom albo niečim, štož našemu wujasnieniu so wuwinje. Tola snana započina so dziwu hižo tam, gdzie spoznajemy, co jest svět větší, hač naša wieda vo nim. Sviaty Hauštyn, jeden z najwuznamniejszych cyrkwinskich wódcov, miješe vosebity wid na wieru a rozumnosć. Wun nie widzieše žádem přečuk w tym, wierić a z dobą prašenia stajeć. Nasz rozum sme pytać, prówać, runie w tym może dziw leżeć. Nic na kóźe patu tym, co przyroda swoje prawidła zubi, ale w tym, co spoznajemy, nie znajemy, tute prawidła dawno hiszcze dospunie. Tak pisze Hauštyn, dziw nie stawa so przeciwo przyrodzie, ale przeciwo naszej wiedzie w przyrodzie. Snana je to dobre przeproszenie za tutun dzień. Wotorjene wostać za niewoczekowane. Nic spieszne riec, to nie może być. Ale so też raz praszeć, što poprawom w oprawdzie wiem, a dzie mu ohiszczy wiace być, hać dotaz poznaju. Przetoż wiera nie woznamienia snano na wszystkie praszenia w odmówu mieć. Wiera woznamienia domu dowierzeć, za nie są nasze praszenia wiecze, hać bo.
1: Dobre Hana Vjacvokova ze Svotrova, wy na dokuła zamówitosti niepieczanskie je wosadem.

0: Witajcie na aktualnym magazin. Hoja Diana Szycowa za was przy mikrofonie. Pětk, Jožinca, 8. a 12. august a końc tyżynja stoi przed żurjami. Plana w serskim programie słyszysz o Żinca, co dajo ten końc tyżynja w serskie wóżyce zaredowania, jako borkojski domuniski swieżyn, terminy zawapania kokota a drugie żnione swieżynja zgonioszo u nas. Mate filmowanie a rolnikarstwo po principie permakultury nieco zgromadnego? To dajom se net ulicowasz. Młody filmar Luka Goliński jose ten tydzień na wesebnym workshopie obżelił. A my westaniomy hyści w gumnach, tam pokażo se żyn a wiecy tabiatowarka. Wesebny insekt, ako pierwi niejowe wóżyce doma był, Teke to dajomy se pićku rozkwasć, nin to w posnym leśu joga najlepsza gośba na takie insekty starcyż. A se wie, nasz mieniowiednik jo z leśojskiego dowola slidk a rozkładujo nam nowe wiesne mie. To a wiele drugie kżynca w naszym programie słyszysz o, my pak nin to startujemy z naszymi najmłodszymi przysłuchariami.
1: Raz, dwa, trzy! Žižik Radio. Ojo vaš, Žižet Sebastro.
2: Vcarskega programa.
0: Jo, ljubi Žiži, mi startujemo do konca tyženja a k tomu dajo Žinca za vas zvierecnu bajku. Ta ulicu jo vet narskeje maukeje hajtki a k co južo sama myše vapiš.
3: Gerard Nagora, narska ajtka a myš. Kuste zajčo, kaž svinca stava, žo mama kecka myše vapat, teke ženca. Svojim žišam groni mama kecka. Vestenče ho, a cakajša na mnjo, puščo šikne lube. Šikne kežetka vete groni ju. Jo, bužo me lube, na zasvježenje. Ale, jadno kežetko, ta narska hajtka, co sama myš vapiš. Tym drugim groni wena. Słuchajcie, ja som gwotna. Ja pejdu teke myszy łapat. Nasza naska ajtka ma soczicku. Ta jo rozemna. Mama jo groniwa my dejmy lupy byś, a cakasz. A jej braci graży. Westeń lupy ho. Ale nasza naska ajtka nie słucha. Ja pejdu na dwie. Dwe jo veliki, a tam jo tak wiele svejetu a svejetku. Ale, že jo myš? A kak uklita myš? Naša naska hajtka že dali. A vena nikogo smakajo. Kto ty si? Si ty myš? Pšaša se vena. Ja nie som myš, ja som kokot. Kikriki! Spiva kokot. Huch, to se naša naska ajtka ulikajo. Ale myśli se, och, pen musim dali pytaš. Kto ty si? Si ty myš?
4: Ja nejsom myš, ja som kacka. Kak, kak, kak, kak.
3: Kjaga kacka. Huch, to se naša naska ajtka ulikajo. Ale myśli se, och, Pen musim dali pytaš. Kto ty si? Si ty myš?
4: Ja? Myš? Ja som pias. A ja budu tebie kusnuš. Wow, wow, wow.
3: Vaja pias. Huch, kak se naša naska ajtka ulikajo. Och, mojejko, to jo pias, ten co mi kusnuš. Tak i čach naša naska ajtka ma. A vena vova. Mama, mama, mě co pjas kusnuš? Naša naska ajtka má veliku gluku. Mama přižo rovno domoj. A mama kecka s nejú čoka.
4: Nejsom ga ja groniva, buša šikne lube, cakajša na mňo? A naska ajtka slubio. Žetnje, žetnje veci nje, pojdu sama myšu vapat, mama.
0: No jo, kaž ta narska ajtka velika jopen zavist, če myšu vapjo. Ale nint de ta mała ajtka lubi hišči na svoju mamu svuchaš. A vam, lubežiši, žicim ninto redne a svinsne konc tyženja. Neželu máme zase čojenje za vás ve programje.

0: Permakultura, to zapřiměše znajome z ekologie, z rolnikarstwa na przykład. Permakultura jo koncept tam žo woto z tymi resursami, woda, gnoj, světło a tak dali. Užažowaš ako su, bžeze togo, až kupiš na przykład přidatne gnojidło za tvoje rostlinki. Co ma permakultura cyniš z filmobanim? Modefilmer Luka Golinski jo se ten tyžen obšelio na workshopu organizirowane wet filmoweje seši Wužica film v Grabinje, ako jo mir rono to ako temu.
1: Ten workshop jo se vetmio na takim permakulturnym dvorje tam a my sme pen v zachopienku kvazi teke tam jedne uježenje dostali a uknuli, kak jo se to stalo, až ten vrnen to tak jo, ak to jo, a teke sme uknuli také principie v tom, kak možo nechten vegin jo nachhaltig jednu gumnu mieš, abo nekak nachhaltig rolnikarstvo mieš, abo tak, ale to pen teke nie, że tam jano w rolnikarstwie, ale to jest jeden ganzheitliches Prinzip quasi. Twoje całe żywienie może być permakulturalne.
0: A z takim teke twoje żywo, groni Luka. Teke jako filma masz przecie jano obgranicowany czas, obgranicowane pieniądze, luzi, resursy a tak dalej. Z tym obradasz na uknusz, to jest jeden kumszt, ulicuje Luka. We biegu jednego dnia zudiali jeden pszały film nawiaszesz. Kak to jo funkcjonirowało?
1: Sme jano mieli taki VHS-rekorder, also žiadne crazy techniku nie sme smeli, a také nie sme mieli užívaš. A také jo dejo byš menej ako 5 minútov, a my sme to kvázi v kamere rezali, also to mieni gaž 20 na start, pen eben to startu jo, ako pešči filmie jo, a gaž 20 na stop jo tam ten cut, ale potom niekak editovaš, abo tak to nie ošlo. Všetko chronologicky pen také, a eben gaš na przykład 20 ze przygody start, a pen gronisz los, pen ja to eben takie filmie, to ja pen wykońcu na screening wiegin lusznie było.
0: Luka hyszci ulicu jo, kaki film ga jo wen nawieszeł. To jo cyni zgromadnie z gornosarskiju grajaku Bożenu Biarz.
1: Moja prejna idea jo była wiegin agresivnie sadjesz, tam sejzisz, a pen sme byli také handryżki, a Bożena Biarz jo také tam była, a my sme pen sejzibli za blidom, a sme wiegin agresivnie to všechno jedwe, a v tom se rozgraniawe, co nama feluje, tak byčku v serskim kontekstu také.
0: Ten film, co ja rada vížeš, klince čochu experimentelnie, co jo Luka z tej věce sobu zel.
1: Možeš také wiegin majcne se byčku zgubíš. Ja, moja Satz, so, a pičku, okay, nen to ja to, ischi, a to, ischi, a snasch, mit treba mit to, ischi, a je bužam to, nen to, ischi, filmu, a stecke, gaš, wieš, a stop, hofschalm, so, schim, nie trebaš. A pen sejžiš tam, a maš niekake, peš kamaru sobu, a teliko luži, a v koncu maš, 100 stundu materiala, a to hofschalm, tam povojcu nie betrebna boa. A svojejske resurse su ga teke resurse, date su jedna resursa, technika je jedna resursa, no. A tam možeš eben teke v tom přemyslovaš, kak vjele musíš ten eto napšaudu užovaš, aby to došpilo, co te popšem což.
0: Kak nejlepě s tým ujš, co južo máme. Filma je, su se ten tyžen v Grabinje zabirali s principiami permakultury, s trajnými metodami za veršenje filmu.

0: klara werden, jo hospiwała. A ninto gliedamy do gumnu. Wna jo fascinirujuce insekt am jastym kszusze żywa we Łużycy. Nimske je gronje gottesanbeterin. Z co ju teke jużo widzieli na wukach a w zagroże? W pewnym lesie ninto jo ten pszały casje obgledowasz. Wiecie, wird nie, a wesebnie, kak je by mogali gronić nasherske, to wie biologa z miasta Gregor Wiczorek. A mój kolega Gregor Klim jo uprzaszował.
1: Myśmy ho w naszych krajach je już obciecej gronili, albo pisali casniku biatuarka. A to leży na tom, aż to jo jeden wet nagleda wielki spektakularny insekt, ten jo wielki, a dwójki ma takie siańkie sieło, a tej prednej członka, albo tej prednej nozy, wene z tej tak zegibanej, aż pičku to vet nagleda dopomina ak ruce pljaluzja ak biatujo. A dlato to jo dało jej ve šiknych recach to mje. Tej prednej noze služi tej to jo ta jej je broń. Vena pšemežo druge insekty s tyma nogoma łapiš. Vena se živi tyke ve drugich insektov, to je rubiažny insekt. To vesebne jo až vena sama nijo nien to taka ľasna. Lietaš vena taka tak, lebda mežo a tyke nic ganiaš. Jeje strategia jo se derietarnovaš. To groni vena ma zelenú barvu a mežo tyke gaž ľabujo na takých suchých fľakách, žeš ta čala jo skerej bruna, abo tam žeš ta zemia jo carna, tyke tam žeš jo se raz niži nieco vedpalilo a ogień byl. Te pšemegu napšaudu sve ju barvu regulirovaš a se zrovnaš z teju barvu tej okolnosti a přesto až vena tak ugleda pičku ako spievko čały přes svoju vesebnú takú pedujknú formu toho šiela vena přemežo se deretarnovaš. Vena se negibio a caka až te mušky, te pšicky abo druge malke insekty jo, přidu k nej a pen vena s tyma nogoma mežo je łapiš.
2: Te predne biatovarki sú namakali ve Łužycy mesesta 2017. Som ja cetal, alebo ve Bramovskej mesesta. Nento skoro žasvíš let, jo se minulo a se groní až jo veľkým cestom ja s tým se uzmaka. Je se veci vidne derježo ve Łužycy, dlacogo.
1: To sú insekty, ako sú prišli k nám niži z tých poudňových stronov a to ve sliedných liet žasetkách je taká tak veľká tendenca, až insekty, ktorež ľubujú tú šoplošť, tú šoplotu, jo, veni sa niento rozširajú, přesto až ten celý klima jo rozgriety. A dajú také druge insekty, ako južo ve sliedných lietách sa rozširili. Ja megu sa ešte dopomníš, až za čas mojego žišectva tam dajú jednego pałka, to mu se groni tigerik, a zo tigra szpinę. To jo była taka wielka rarita, aż ten niżi jo był, pensu entomologii z całego kraja tam jeli gledat, a nie to ten jo szuzi. We każdym krycku, w Depsku są widział, a to jo było już o predku 20 lat. Pędają we sliednych lietach tykę tu czarną cołku na niemskie holzbinę, jedną wesebną zortu, która sztykę niekak we południowej Europie była przecież już rozszerzona, a nie to wena se rozszerza pod północ. A te biatowarki tylko tak. To przyjdzie o pićku peździe, dlatego aż te nie są tak wielkie mobilne. A ta łużyska populacja, ta pedzajczno-nimska populacja we Duryńskiej, Zakskiej a Bramborskiej, ta jo zawyście przyszła z Czechojskiej, przez ten dół tego łobia. A pędają na pediacornej nimskiej, w tym dołie tej rzeki Rhein, tam ga jo już dało przecej wesebne miestko, że już te biatowarki jo dało już o przecej nimskiej.
0: Rozkleduj się se we waszych gumnach. Znasz jo se teke u was już o biatowarka zasedliwa. Biologa Gregor Wiczorek jo rozkład szak zajemnostki k tomu insektoju, nowemu obydlarioju naszeje Łużycy.

0: Ceras Bivo, to je titel projekta, ako se ninto wotme jo koinc tyženja we slepem a tamnym regionje. Žovo slepjańske a dolnosarske spiwe z Brunicowego regiona. To ulicujo organizatorka gornosarska spiwaka Walburga Wałczyc.
1: Je to jeden projekt, kotryž smy jako ansambl Jarobinka zapodali. Pola załožby za serbski lud we wobłuku rič zwiazuje jedno ideového wubidżowania. A idea je, te spiw, kotryž šak my netko hižo nikotry lita duo spiwamy tym končinam ručić, so ze tymi končinami zjazać, so we tych končinach we přírodzie tam, gdyż są te spiwjo, so hore dżerzyć, a tam jacy do kontakta przyjąć, so zjazać ze z tej přírodu, a tam dłuższy czas przebywać.
0: Mm-hmm. A kto tam dokradnie spiwa? Jo to waszko Jarobinka, a żo spiwa jo szo dokradnie?
1: Sme spiwaki Jarobinki a niekotre spiwaki ze skursa Białego Wosa. Jeden kurs, który się so wotmył przed dwoma miletoma, a nietko leca też, konc mier. A spiwamy z Jaunie na dwóch miestnach, a to sobotu w osnacze Cicci, wieczor w osnacze dzień Cicci na dwoniszczu w Grudku.
0: A nieżelu zajcza na pożasyszych knamsze, a na muzykowym dopodniu na szóstorocdworje we Trebinie. Tam bużo druga szansa. To groni Walburga Wałczyc w projekcie Cera Spiwu. Żo konkretnie bużo kor we przychorze toszte brunicowe spiwe, te naturie sletasz. To nioco wena nieto hyszci przerażisz, z takim znasz se goży wicz raz z kolasom byś duce okowo slepego we naturie a uszy stajisz. A stajszo wasze uszy teke nieto hujo kor Jarobinka z jadnym tych obspomnietych spiwo.

0: Ko Jarubinka Jotobu, a hojo Stefanie Krautzolz, a glieda na końc tyženja.
1: Servus. W przyjdućych dniach bużo wiele gęśbu, z domu ujś a nieco rytnego doliabowasz. W blotach bużo żynca cojnowanie z bajkami a muziku kubki Kulia Bulia. Zega 60, napęd 70 a jeszcze raz zega 70. Zachop bużo przy Teatr am Flis. To jo drozy gynnego grożyszcza 17 a w Berkułach. W Choszobusu zmijo domowinska kubka miasta Dwerwe Swieżyn. Wycega 3 do zega 7 jo kulturny program z muziku wed umelca Jake Schwarz a Mata Zarodnikec grajo na dudach. Jaco krzy zgromadnie spiwaś. We wiasce hażu budu żynca zachopisz ze swoim wiesnym swieżynim. Żynca bużo na pęszczy sztat ze balokopaniem hażojskich przeszywo wewańskim. Potom bużo bylja duły tunie. Szpot jest takim ważny ten kęc tyżynia. Jeżelu jo volejbaluły tunie, karateszu a szpotuły swieżyn za żyszy. Chtoś co se oglidasz hażojsku historiu a hażojskie umiecwo dasz do Bajerojc brużni a do brużni tuaristbu. Stare harmoniumy mżosza se oglidasz pla kantora a direktora cekwinie muziki Wilfried Wilke we Mozartowej drodze 7. Co by tu bużo teke parada trekaju a umierzowanie ogniowych oberu. Co by tu jo jeszcze raz gęśba na kokotaś. Jogo bużo tej mlożina żyluje a mlożina myszcze lapasz. Wielka widz bużo drastwiny swieżyn w Birkowach. Żynca zachopił wycega 3 z muzykułem a kulturnym programem. Stujewskiej muzyku, małką tradycją a ryjowańskimi kubkami, że sobie tu dali. Kubka Stara Lubość, ryjujo betel na 3, a ryjowańska kubka Barbuk betel na 6. Nieżelu bużo kubka przyjeza ze zlego komoru ustupisz przed cerkwią. Mlożina bużo kokota lapasz, a wycega 2 bużo swieżyński przeszyk ze styżaszczami obrazami. Bylkojski swajżbajski przeszyk bużo teke pydla. To su jano nikotare wierażki programa. Chtoś, co se iści starszu drastwu oglidasz, dasz wicze a przezwicze do jeżo do deszna. Tam budu we Muzeju Stary Lud pokazasz tekstilne rucnikarstwo Srejżowika. To bużo sobytu we 15 do 3, a nieżelu we 12 do 4. Wielki róż bużo teke we Grodku. Tam zwieszy tej domowinska żupa Dolna Lużyca, a Choszebuski Ewangelski Cekwino Okres pyt motom gromaże bez ryż. Miestno jo jawiszczo pyt gylem nebiom niedaleko centrum Grodka. Zega 11 bużo selsko-nimska namsza. Zega 12 bużo mark możnościu. Zega 5 zmijo selski ludowy ansambl ustup. Do pylskie gminy Dobrosulu sztundku zagubinom jo wam teke kazane. Tam swieżitej krosnieński okres a okres priwienusa zgromadny żnulny swieżin. A uczobnie przeprosienie przyjrzowy tamnego zastupnego lanczota Ryszarda Zakrzewskiego.
2: Przygotowaliśmy dla wszystkich wiele atrakcji.
3: Mamy wiele bocny program za wielkie a małe, dają miestno jano za dzisi, żeś mogło grajkać kulinariskie chłościąki direktnie na ugniu piaconu forelu a kulki. W umiejskim ramikowym programie ustupują tradycjonalna spiona kubka Łużyczanki z Kubina, wieraszk bużo Abba Show, muzykalskie drogowanie z największymi hitami tej legendarnej kubki, was uczopnie przeprosują.
2: Grupy Abba.
1: Zwieżyń se zachopio wicze zega 2.
0: Jo, a kake bużo to wiedro k tomu?
4: Wiedro.
0: Żynca, szere a obmrocone we biegu dnia mężo se hyści deszczowasz, a samo niewiedra namiestnie niesu uzamknione. 6 a 2 żastcza do żywisz a 2 żastcza stopnio żynca maksymalnie dojśpijomy. Sobotu nepewie sucho a wiele słońca we biegu dnia pełn se zasiegnio, a tam a sam sem mężo se raz czurasz. Aż do 6 a 2 żastcza stopnio teke sobotu. A nieżelu ronotak, maksymalnie 7 a 2 stopniu, regionalnie raz teke deszcz, a hoace sucho.

0: nimjernu lubosć jo Katrin Lipskeho obspiwała. Jo, nasz mieniowiednik, ten jo slet zdowola, a wenn jo net zase pilny był, a co nam nowe serske słowo rozkładowasz. Žinca jo to mie wjazki, kotera Švici nie eksistirujo.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika, doktora Kita Ksiżanka. Žinca?
2: Žorno. Žorno jo pomjenjenje dveju sovu veldone Łužice. Jadna jo blisko Grabina, druga jo była plazwega Komorowa a jo wedbakrowana. Na nimski jo to w obyma padoma sorno. We to mjenju štyce staroserbske słowo žorn za mynski kamień a za rucny mynk. A go jeszcze nie są byli wetne myny, a wieczniki są musali luzie trajdu z takimi rucnymi mynkami mlaś. To jo było cewo obsieżne żywo, ketereż są musali przedałszym żeńsko ugłaś. Co godla sy są se pomienili na taką ważniu, kaką motywację luzie za to są mieli, to nie wiemy. Sy laży tej wiece jako 300 kilometrów roztyla, a zawieszcze obej pomienieni z tej nastałej, niewetwisnej we cebie. Ale ze 19. stolesia znajemy rozeznawanie. Nimski a serbski żarnu jo, albo jo był, pla Zwega Komorowa, nimski żarnu pak pla Grabina. Ale jano we serbskich żriedwach, we zapiskach haupta a smolara na jadnom, a cwara na drugim boce, tam jo hyszczi dalczny dodank za ten drugi, ten nimski żarno. To jo baworski żarno. We naszych stronach to klince żiwno, aż jadna wjazd dejbysz bajerska, ale za zdaszim jo z tym mienione, aż we srejżowiekach sedlarje su przyszli z bajerskie, a wieda we tom jo se żarżawa we serbskim pomienieniu, ketereż jo se pak napisało akle we 19. stolesiu.
0: Doktora Kita Ksiżanka z Czosłyszali mieniowiednika wet Serskiego Instytuta, a za dwa tygodnie burzowen zase narzeże w naszym programie.

Wach wotku starych dubo Anna Bikin joho spiwała. A šo jadno, žo wy neželu wotpódnja se uporašo, lec doch wotka lesa po pogjazline, do grotka na serski svežin, abo do berku na drastwine pšešik, do togo mežo šo neželu zase vaš serski program zašaltovaš. My przedstawiamy wam nowy kus możeńskiego żywadłowego kluba dla Piccolo Żywadła. Wy też wystasz jo tytuł. Modostne są prydny raz dla wielkiego wóżyskiego festiwala podla, a tak jak smy w przygotowaniu słyszeli, są takie serskie aspekty zatwarili do ich przemysłowaniu k wóżyskie identyczne możiny. Lec doporucujemy wam ten kus, albo nic, to słyszysz o niżelu. Nasz kolumnist Bernd Pitkunings jo teke zase na ryże, k startoju szulskiego lieta rozmyslu jo wen w obszałje Žiši na sersku Ucbuhu w regionie. W dlejszym ustrzywaniu was pen przeprosujemy k drogowaniu posporomnie z prewie k wodowym mynam we błotach. Wszakie czojenia okowo wóżyskich wodnych mynów cakają na was. Boże słowo zmijamy we programie, a aktualne powieści, a nic na sledku, nasze Žiši mogą się wjaselić na muzykaliski pöstro. To szo prezentuje mój kolega Gregor Klim, dokonie na pojadnok deali waszo radio zaszaltowasz, abo ten livestream przy komputerze.

W naszej muzyce tydźenja słyszymy žinca česku ska a reggae band Sto zwířat, Sto zwěřatu. Kupka jo z českiego gwonego města z Pragi. A naša tema joga ten raz zachopjenk šule. Spiwa Tomasz Bielka, to mogu wam gronić, ten wecewidnie nie ma dobre dopomniesza na zakładną szulu. We swoją spiuje szula groni dosyć direktnie. Mojejko, ten czas w zakładnej szuli są miał problem z naszej receptarką. Wona jo golem, a ma brodku, jo mnie skoro zagnała do budności. Moj czas. Kupka Sto zwířat jo prétna, ak jo etablirowała ska a reggae w Českej Republice, a jo nastała już wylejše živěš nas čostu a živěš žaset. Vni su już na celém svěše ustupovali, ale aktualnie skere na domacnych javisčach ustupuju. Ho v saskim programje nint za vás ze spivom škola, šula.

wupadne na zgoninja we zakładnej szuli Český ska we serskim programie. Jo, ale z tym Joserska Radiowa Gorzinka zażynca już zase mimo. Poglednij się pak na nasz internetowy blog rbb-online.de/zorben. Tam są nasze przynoski a powieści za was. Hyszcie raz k cytaniu a słuchaniu namakasz. A z tym rozszoknują, życzę wam nędrytny start do końca tygodnia. Ja som Diana Szycowa. Miesza se deje.